0: znać, popeczyć się, a to nas w oczaku jechać do szeszci.
1: A tu tydzień cu home office'u.
2: Home office'u.
0: Eski Snioka alias Lozolce. Susan Himplowa nas zwieseli. Runeta Kaš, Rekec, Manđeska je Marek Ahanka serbskim rozvosunu, a to je Linus Brun, kiš nam votem spiva kak po nocach s autom ježdži.

Dajke, bo no jo, no nasz Linus Brun nam zaspiewał Gawun Bonocach tam a sem jeżdzi. No a to ladamy też niedom raz do Pančic. Kukuwa, tamniejsza domowinska skupina je przeprosowa. Je przeprosowa na domu na swobodnie popodnio, na arealu komunikacyjskiej areny tam by. A tam su zaspiewali na przykład też Lipki, poskajcie raz.

Pojščach, na rečach, na stavizniska, v ustajenca, v okovo zejcach, pola špitanke, skvadnostne jubileja s, je tež netko tyženju po jubileju hišče pristupna, zajemce moža si u 7 je 16 a 18 hodinami v obladač. Zromadny wulit przeprosza serbska dekanatna młodzina tyż lica za so niedzielu 13. septembra to budże, a romadzie chce się na czumikowanie po szprewie wuliczeć. Przyzywić mieli soha dżodzięcniejszego, a to online lubi modostnie, myslicie proszę tyż na to. Dženca počanú kamečanské šulerio po návožku z miesta na Bož, jednačích so dženca na Božom šuzetka, ja jený je potom čas miesta. Karty so zaso placaja, a to júce 2 maj hoščencu nesvačidle, na serbský seniorový škod sú tiež nováčci vútrobne vítani, júce 2 maj do nesvačidva. Wobedlerski policist Andrej Kober wita was jutze na wobedlersku rozmowu, rozmonu hodzinu do domu zariadniskiego zjazka przy klosztorskiej wodzie Panczycach Kukowie. W od 4 do 6 możecie tam swoje starości odbyć, a to równości 212. We Wojorecach so dwornišćo przetwari, kajk je tam aktualny stał, što wobedlerio wočakuje, wotem chce tam niši wyšši mieščanost da Torsten Ruban C. z wobedlerem i porečeč, zajemce moža si tiež tvarnišćo, potem dokvarnišćo wobladač, a to juce pečich, při tam nišim dvornišću we Wojorecach. Cele vážne pokiu hišče mám dženca večer vusva za so moda žoma Radio Zatkula, što sú přijotovali tematisce. To nám Klaudius Buš nedom přeradži tu serbským rozvozu 5 hodin, 3 a 40 je.

A tež wujke voči sa vyšča. No haj, ale kak ta sa dže naši jedlence, kýž tam lesu stej po tutem horcem a suchým leču. No haj, jedlenka rošče, ale vieza horcota a suhota ju vieza tež vopčežuje, tej počežuje, tej tak praja plavarie hodovných štomov. Kvalita spaduje, płacizna pak naże stupa. Tak su wulady do adwenta, kak jara su pod horco tu czerpel, jak elko budu płacić, to nie może jeszcze seriózne prajć. Snano so tun, abo tamne wususzeny stomik, tyż spadku za świr dnią jeszcze raz zraba, no. Jasne je, huste, abo sebe sylne a symetriske roszczene jedle. Su czasach klimowie zmieny kitro rytke, a su odpowiedne tyż drosze. Jasne, gdyż woda falu jahy nie może jedle wiezo optimalnie rosć. Na to mieli so przychodzie na kujże pat nastajić, a plauwar je hodonych sztomu radza si jedlu nydom pola plauwaria producenta kupić, to smimy si wieści minuce być, zosu sztomiki też czerstwe a strowe a dobre. A sztuś syła na jedlu dobrej stwie spuścić nochce, jeszak tyś do szczamnych alternatywów, na przykład przed co prawa żyła jedla nedrbi być, kisz lisu stej, kajś to dzieci zaspiewaja se, nie, smietyś rady raz plastika być, albo se raz na kreatywne właśnie sami jedlu pastycze. Rady tyś z przyrodnych materialiów, to bo ma tyś przyrodzie, a w osobie tutych czasach jedere za nasz wopswiec, a ja jedla taka taka szprajne. Nie budże runy won symetriska, a syny zroszczena. To szak su szyi, klimowie zmyny tu pola nas, tyż we Łużycy.

0: tobie Kid Rock wodne. Wczera, niech do wieczor czonym gomcu na filmowych nocach damniszym krawatu imunie. Na pokazach wczera minucy film Spaziergang nach Syrakus. Nowy film z Charliem Hübnerom. A ty świta serbo jesie je do czono gomca dojewa, niekak ciauta tam sym na parku aniszczu naliczył. To na nic dla dziwa dziennika Charlia Hübnera, nie.
1: Ajmo, co ma naszego przyjaciela, albo swojego tak recu był podpierać Klemenca Bobku. Smo czera zonili na swyżenu na swoim dom zonio Subraja, a to smo si prajili spontane, da si mój dojdziemo.
2: Tym tam Füchse z Neuem Morawy, taki serii, a ten Damonfilm, mi się zda, a to Schwarzes Gold in der Serie, a to im Ponte, wieso Lada, a widzi auch to ins Neue.
3: Ten Film, wat to was stöchen, jo czyta, jo przyjemne, a to na zajmuje, a dla to niedzielu wieczor, si nie możesz niczo lepsze przedstawić, kaj się do kumca si dojeć.
4: Musimo na niekotre dziwa, ma zna boli, jo co zase ma wylecie, a za tym kino jo taki, jo, da smo cili zadawne, jo si dojeć. A niekio se to tak dovečal, že Klemens Bobka v tom filmu ima rolu najskrivo sobo raje a da smo povedali, že mu tu skladno žence mu užiť.
0: A je špacigang nach Syrakus s serbským dživadžnikom Klemensom Bobku a v unie hoši tiež nám postrovujú a nám přeradžujú, kotru rolu tam v filme převzal je.
5: Ja rajem dám jenom cvonika při radnice NDR na Československu a když tam tu vonu v osobu jenom kontroluje a tam potne za Schau, bereit, Kunde, ja. Heute, wieso, schätze, ringe, tun da mal leid, was du dich weißt, wieso, es tut mir Bock, also, erst, wir müssen da in Jahre gerne filmen, erst, tun, wenn nicht, in der Premiere, wie ja, ich filme im Festival, du, hei, erst, müssen da in gerne filmen, ich muss dich, runde dich, wo, der Bock, also, erst, muss du, so, der Feind, so, der Kollege, der Kinaschi, nur, zehn Filme, wo, blablabla, aber sonst, mit dem Tisch, Bulla, bei dich, meist, wo, bei meinem Jura, als, wie, ja, da in der Renne, wird sein.
0: Aj praj Dživadženik, Klemens Bobka, Rianne Filmovičo, to bie čera čonom komcu, či to dá trošku kvodnejších temperatúrach na filmových nocach na dvore krabatového mňa.

Never Give Up. It's Such a Wonderful Life. Dzięcyjsza pundzela będzie przełsza krasna, to możu slubić w osobie. Dzięca wieczor do poruczu, modu żomu, radio zatkulu. To wusywaja zasob od wieczor 8 do 10, zabieraja so ze serbskimi epami, aplikacjami. No, radio zapiknąć je moje do poruczenie. W Zejcach je stawy zniska wustajenca skwadnostne jubilea, poda szpitanket, gdyż nitko w tydzieniu po jubileju jeszcze przystupna, zajmce może się już jedne między 16 a 18 godzinami w obladacz. Na zromadny wulit przeprosza serbska dekanatna młodzina, tyż lieca zaso, niedzielu 13. septembra to budże. Romadzie chcedzia sej na czumiku, a nie po szprywi wuliczeć, 25 euro to płaci, a hać do dżęcniszeho. Mili so modostni, a co dżęcniszeho usta, online przyzewicz za wulit dekanatnie młodziny. Biblioteka Przychoda je dżęca tema budyskie mieszczanskie biblioteki zromadnie z komunalnym projektom za hospodarskie dale wówicze, a to zetka jaso dżęca mes 5 a 7 w bare denkba budyszynie na zromadne rozmysluanie brainstorming. Oni też tu mu praja. Karty so placaja, a to jutce dwiema hoszczyncu niesłaczidle na serbski seniorowy szkod, co też nuaczce w utromne witani, jutce dwiema do niesłaczidła. A wobedlerski policyst Andrzej Kurba wita was jutce na wobedlersku rozmowu, hodzinu do domu zariadniskoa zjazka przy klosztorskiej wodzie Panczycach Kukowie, a to o 4-6. A my tam pokukniemy z Bettiną na wosę bity poskid k studiu Lucie. Tuta menuce przyniesie medie nam nawies dżęca jutce, co tam dokładnie nam kiwa. My tam nam to Bettina rozkładzie, a damy so do tutaj tematyki.

Sedamenčinou posedemiche a to byči senzácia, kýž je cywy svět překvapiła dženca. Před 20 letami je Astronomiska unia vozjewiła, za neje Pluto, hižovjace planet, ale jenož hišče palčik mies planetami. Wina na tym bychu nowe kryterie wonie astronomiskie unie, gdyż planet, a małe planety, borene definuje. Tak gdyby planet na swoje czary wokoło słońca tamne niebieskie chilesa, a ich coraz prajecz z bucza rumować, bazakach, a jeszcze co pak Plutowy, na że żynie tak prawie poradziło nie, wun je minucy cel jednore przymały. Nie ma dość masy, tak IAU, nie to nie jest był, ale Międzynarodna Astronomiska Unia, wtedy rozkładzesz. To już to ludzi dobiesz się na to swój znaty wuslacy muszczyk przebasnicz, ale by Pluto dla to mniej woblubowany? Cyle naopak. Pola to już to ludzi wubudzi runy tutaj degradowanie wulkie sympatie. To wiedzieńca przed 20 latami, ale sto stara 4,6 miliardów lat starego małego palczykowa planeta, co się ludzie tu na ziemi woni myśla, szako su jeho hakle. Pluto w lecze dziejat na czesto a cicecci prieni raz na nim ju namakali, zeznali, spoznali, a to je Plutowe tak smorze, što si wiedomostnicy tu na ziemi woni mysla, abo snano eben tyś nic. Dziewięć posiedem ich z tym je, a to je Doktor Taste, serbskim rozwasu. Oh, ja,

Wetterschutte ist dobre Poeste, Chassach extremne Suchote a Horzote, bas Badgach Seisch wird Njo, Sasso Pegle, Bamavu, alle wisst, Stupaya, Napschikwat, Wobju, Tsunami, Rili, Ator, Bo Sachs, genau Sachs, gestrotten, Sidnatsche, do Becher, 20 Zentometro, je Wobju, Stupawa, Bo Storis, Niskich Peglo, Napschikwat, Torgawe, je Reka, Wotam, Wot Dwaja, Zitzi, na nitko ci a 60 centimetro. Zasa troszku stupowa. Radować so przez to jeszcze nicht nie może, to szak jeno szkapka na horcy wupa. No a co je nowego na polu sporta, to nam Jan Rea nidom powiedat u serbskim rozwosu, szaka su za konc tydzenia zasa wubidżowali.

0: To je prawa mieszenca. Dobry czaj, gusk tykanca, serbski rozwoz.
1: Sam tu lezydam w bydleniu, ty mi jawa falujesz.

Cibedlki nadživeče. Dženca večer vuseva za so moda žoma radio zatkula tema serbske epe. Zapikče radio od 8 do 10. Vustajenca skvadnostne jubileja bez zejce je tež netko tyženju po jubileju hišče přistupna a to poda špitankec. Zajemce moža se ju šedne mě 16 a 18 hodinami vobladač. Na zromanny wulet przeprosza serbska dekanatna młodzina, tyż lica zaso niedzielu 13 septembra to budże, ale hać do dżęcniszego mieli so proszu przyzywić online, a to na czołmikowanie po szprywie 25 euro. Chcecie też za to zbierać, tuż so dżęca proszu jeszcze online za to przyzywić. Karty so placaja, a to jutce 2 hoščencu nesvačidle na serbski seniorowy škod, su tyž nuáčce v utrobne vítani, jutce 2 do nesvačidla. Vobydlerský policist Andrej Kober víta vás jutce na vobydlerskú rozmovu. Hodžinku môžeš rec do domu zariadnického zjazka pri kloštorskej vodze Pančica Kukove. Jutce potom od 4 do 6 môžete tam svoje starosti odbyť, a to rumnosti 200 a 12. A kečbu, studio Lucia přinese medie na serbske sy, dženca a jutce to bude v Pieskecach pri športovom dome, pozastanie netko od rana 9, hač do napo 4, čo tam dokładne planuje. No, to vám nedám ešte raz. Dokładne šo povedám tu serbským rozvosu, potom zo je Frank Vesela dospieval 8 hodin 47 je.

Ojo vaš serski program z Dijano Šecovi obši mikrofon je dobro žijen. Witam was. Sled kluby przysłuchaki a przysłuchaje po dożywienia pełnym końcu tygodnia, zaszulowania balokopania, żnione zwierzenia. W Dolnej Łużycy już szuzi nieco los było, a my gledamy, co już na serskim polu się stało. V našom aktuálnym magazínu Máme žinca se vie šulu ako gvonu tému. Mňa za drugim gledame, kak sú v Dolnosaskym gymnázium je přigotované na nové šulské lieto. A pla kokota v Janšojcach sme podľa byli a máme zapšimujúcu rozpšavu za vás v tam. Aktuálne povestči z Łužycy nesmiju fejlovaš a na termíny toho týždňa južo pokažom. Žicim vám dobrý start do týždňa s nami a ho plaserského programa tam grajo ta muzika a žinca jo to Michal Cyš. Sim je obkuslovala.

0: Раз, два, три. Жишик радио. Жишик радио. Ой, я ваш Жишик Себастьев.
1: U budich holz, planasche radiowehe Familie, tam graju jinsa schulu, dokulasch anka pschijo teke do schule. A je veliki brat Jonas je jużo raz pomaga, a z niu zwucu jo, wenn gazo miesz mudru soczu. Ale, ako pschetzi, nie ujdu mimo zważenia a diskusio.
2: Anka, słuchaj, ja som jinsa ucapnik, a ty su uknica. Ty pschijo skoro do schule. A tam nie jdeš ty ta nejšpatnejša bož. Ja nějak měš kvůpu coču.
3: Ja nejsem kvůpa a šůří budu nejlepša.
2: No, pěn svůchaj a glédaj. Ho mám jadno jabvůko. A tam hršť jadno jabvůko. Věle jabvůko jo to gromadu.
3: To ga jo laško, to ste dve jabvůce.
2: Toga ja super prima. A dwie jabłce, a dwie jabłce.
3: To su nagromadu stóry jabłka.
2: Toga ja super prima. Ale jaden minus jaden, jo?
4: Gledaj raz, kak rytni tej ukniotej. Kak der je Anka licisch mężo?
5: A to niebe ja wierio, kak der je Jonas rozkładowaś mężo. Kak zszerpnie win to gotujo.
3: To je minus. Co tu meniš? Jonas ne ve dale. Jonas, to se minus? Jonas meni až te se minus. Jonas meni až te se minus.
6: Jonas, to Anka išče ne rozmejo. Ti musiš kroniš. Gaš jadno javuko maš, a to zjejoš. Vele pin maš. Tak je pšašanje Anka rozmijo.
3: Ja, a ga škoskujome, pen musim ja teke pšece pšavje ličeš. Jaden, dva, tri, tri, peš, šest.
6: Jo, to je pšavje. No, pen zasi pejdu. Při takem špatnem vedre ja rad pespim. Ale ne vašči se zasi, a ti Anka negir zasi Jonasa.
2: Co mi dali gotuvaš? Co přižo venkaš maš? Piš majvio a piš kaniklo. Vjatne je groži.
3: Ha, no to jo laško, žaseš.
2: Piš, kanikli su majvi zežrali.
3: Mama, Jonas mame knaje. Ten jo tak žarvavu. Jonas jo gupru.
4: Jonas, to nio pšauje. Anka co uknuš, a ty maš jo zanaru.
5: Dunder niži. Nežo ga to jadn raz, až vymerje med sportovu casnik citaš mygu.
3: Ale Jonas mame knaje. Jonas mi dražni. Jonas jo žarvava škodava.
4: Ale ty, moj lube, mudry nań, ty by mogł teke raz rozumnie z Anku zwucować. Ty ga si przeci taki najlepszy ucapnik.
5: Ty, Jonas, ty zrumujesz twoją szpu. Ty, mama, przynias te zawite bomse. A ty, Anka, sence kumnio. A gaż dziary licysz, dostaniesz teke boms. A gaż susze, pince mudra.
4: A ty minisz aż to z tymi bombsami ta pszawa metoda, jo?
2: O, to smy spelowa. Ja tu teke, mądro wodowasz.
3: To mężo mi uknusz z bombsami, a z konfektom, a z bananami, a z...
1: No to jo motivacja. Ja zu teke licisch uknusch. Przyniasło mi nicht do studia bomse? Hm? Ale ja ga musim netto dali ulicowasz, a nie smijom przy tom zboniu gubu powiedasz. Po takiem lubi Zizi. Życzę wam redny szulski start.
0: Raz, dwa, trzy!

0: czerwie na kartach.
1: Nowe šulske leto žinca se zachopijo, a my chcemy se plas Dolnosaskiego gymnazjuma obkoniš. Kak sú tam przygotowane na nowe šulske leto a za to som nito zvezana ze zastupnejo šulskeho direktorku ze Colette Champartisoviu. Dobre žen.
2: Dobre žen.
1: Jo, kak nito ugleda, kak sú przygotowane na nowe šulske leto?
2: Ja, so müssen wir auch ein bisschen wegen der Jobschigatorne nach Nove Schulzgeleto, müssen wir ja wegen Dobre Sachopjenk, mehr lie, wegen Usbisch, Nuzeptasku Konferenz so, mimo togos my naszu wiedutekę rozszerzysz, mögali, dokładasz my se wie, zase kurs prytnej pomocy mieli, a teke jadno szulsko interne dale kupanie. W BO, to koni orientacja w POANiu, a jak możemy to zapletować do UCB-y, lepiej zwiedzać z UCB-u, a nie to wiemy więcej, ale my wiemy takie, dokładnie my ją przeglicynili, aż my już wiele, wiele, wiele do tego zmieracynimy, a wiatelimy się, no? A władze kuszty się indywidualnie przygotują, takie w prozninach niekotary służyli, a w ostatnim tygodniu my mieli takie jeszcze dwa dnia za indywidualne przygotowanie.
1: Jo, to groni, te cepta jest, są wielkim kradości, wie przygotowali. Ja som takie cytała, aż jo miesto, ako nosa šule, kšiel teke tvariš, jo se tam neco polepšilo ninto na obstojnosťach ve šuli.
2: Gronime raz tak, až nesu mieli možnosť. Dokoláž meni rono tvarje tam tu drogu a s takým nesu mögali tu sportovú halu zachopíš. Ale ja som s knězom Dominikom se rozkraňala a ven jo mi groni až 3. septembra Dejse tam pötva stajíš pri sportovej hali a my dostaňujeme nové kšivo.
1: Uj, na pön bužo zajemne v pohonej úcpie pön te tvarske napšave. Ja. A gaš južoš smy pri úcpie, dajo teke v úcpie za úkniku hršti nieco nového nento.
2: V úcpie snáš nic, ale my máme dveju novéju referendárovú na šuli a v septembra smejeme ho jednu praktikantku prvítaš.
1: A, to groni nové personál. A máš o južo přegled přes uknikojské lícby? Dajo tam veci abo mini ako loni?
2: Nie, also nekak ta samská lícba. My máme píš 100 a nieco. Píš 100 píš snáš.
1: Okej. Okay. Pen dom pone a my życzymy wielkim dobry start do nowego szulskiego lieta. Uczobny dziek za rozkrono.
2: Nie dziękujesz, my się dziękujemy.
1: Colette Champartisova to była zastupna dyrektorka Dolnosaskiego gymnazjuma.

0: Za prawe hudźbne zazbie do naszego dzisiejszego wysłania mam za was nitko najpierw raz rozsudy skupiny Janka Hanka.
1: Zadkula. Zadkula.
2: Szantamne.
3: Ja wostudwe.

0: Bola, na jo, bis du du ju, je Jensa kola bajo, wun je przed nešto časom serbsku app Kostrans vuju, gotru Jensa pak bože viace nidže nenamakaš.
1: Hej, a to je škoda, šako toliko serbskih appov nimame. Franco, kotre da či to domy s Lipšinu?
0: Puh, Kostrans vieto hiže, junu je na app je, Sotra app, a ty Zublex app na vizo, Rak Rabat, da by tiež jako app, a Quiz app tu mam samo na handiju. A wieso tyś nasza MDR Serbia app, na kotrych najczarstwiejsze norskie zonicze.
1: Naj, tylko da to doco a nesu, a to je niedom dobre praszenie na nasze hostcha. Kola, masz ty hižo druhe appy planowane, kotrych chcesz we przychodzie programirować, ry, social media, informatywne appy?
2: Haj, schon, ta idea Kostrans poprom sama na sebe na cool idea, jo tako serbsku socjalnu sitch, moto negenismus cyrilom, cyle zaczysne, liat sama na kuzie pat, na tym polu też jeszcze kusne co dalej czynić, albo kusne co nowe czynić. Znaczy mamy kusne nowe ideje, co możemy lepiej czynić. Aj, also, cyle zaczy się na to nieke nie.
0: Aj, bych ty, albo bych czy wy potem też zase ze serbskimi instytucjami Roma, że dziewali, że jest tam takie nie, że takie dobre na tym samo się prosi, tak nie, tak dobre na tym wiedziało.
2: Aj, to dobre, ja, że mają do siebie, to jest finansjalne spisowanie, to jest wiedza na lepszyna, że może te kuspinne se wudać, a nedobie schätze, na kuze cent ladać, ale wieso ta nelepsi, no ja so in de wiste wumenenja ma, ponaute te zu thema wortliche, no attacke, to ja wieso te schidatna Bürokratia, es sind eko epugi, jo wenn so prasche schätze, in tam da quelle putze, no to investorac, no die Bürokratia, aber skirrena wuice app, so chas, wusmerich.
1: Hej. Franco, môj so tež netle za líčak sedne môj by rek a nešto programiruje môj. Ja ta praju jedna noa serbská rán nebych docva tak špatná bežala.
0: No, to bude sa na prajmeč.

0: Storcich wiatze mesac do Wukraja, a dostane šulu zapvačenu nucle a jizbu tam a sem, jenoš kapsne penes dobi se sobu zač.
1: Dajke zbožo ma Mila Klimanec z Budešina, ona je jena z Peča Cicečoch, kiš su od Sakského ministerstva za kultus, to je zamovit. Tute je zamovite zakupene v svobodnem stače, štipendi dostali. To je tajke nešto kaj zapvačene kupanje. Sakska to jenoš peča cicečom da, kiš su se to do toho nadživali.
0: Za to, co su v Drežanach mieli v naleču zetkanje a štuš je tam najlepje rečal a mu přesvedčič, zo je vun abo ona tun prawe abo ta prawa za Ukraj je tajki štipendi dostal.
1: Za USA, Wielkobrytanijsku, Francusku, Italsku a wiele więcej krajów, też za Česku są jedne miejsce byli, a te je dostała Serbuka z Budyśina.
0: Dzieńca są jej w opismo przepodali z 8. iżo sred septembra do Prahy Smalić, a tam miesac Česce uknęć.
1: A my sme ju po przepodaciu jeszcze przed mikrofon dostali, po przyszłej hudźbie słyszycie więcej k tomu.